Widzenie jest spektakl, wy sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć, a później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.